0: nawet nie spektrum, bo nie mam do fotografii. Nie, nie ma kiedy fotografii, jak ma.
1: No jest policji, nie ma.
2: Ok, bro.
0: Tell me, you know.
2: Okay.